wana kowa na sili rika noa ifa sili ne mebuka lokenenu koi no isi fai mana sili patafu isogu abata lokenenu Kangwane na mwane sifu ebinudo Mana sile patafu Nke wabata Lozienu Kadina mwye sifu ebinudo Nezinu unofa Mana sile patafu Nezinu unofa ekewa Yabu kainze lukene na sile Makana sile ne mebife Mwana sile patafu